Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio 1 Rok, 100% rok.